Zambachia szuptam kwalim dzirit, da mi szup siga kroli szup si zmarim z mościa z pari na medy, tetrad melare, o, razdros, arkopila, azi, zare. Ak się zachło, tak islamcy zina w smep zudzik, ak se bian se zapoł z warbi tak wyrilit, epidem o was mebi z ksobam herli, paratażyl z aku, wadda, obna, zjak nida. Mec wody z tym grepsi, twis se bian giedat, on tatu ramem sumy z siro czaj heda, tu si zbaro e czeska, ci dan tam de ptemi, na gaszcza, na ocne wata lurdzi al ptemi, drogor znow rom suni z tam zwał rom azarta, zignie zgza, harari, zwardi stelki zgarda, rok zaze, szabariam, gosar, si tam ame, romaran gosar, poblaze, nazni rame rom, a ci tym no, że te zachlo, zignie utlejele mi, rom me pela, na fejerki, na zimgeri zgudemi, rom tak roba, sa ude, zgarda, dziewignari, Gel, arastros, arkopila, tvaryasını dinler.